0: Verse number 13. Na wo a wo so Awurade adaka no tutu anamon sian wo mututu anamon sian no ode na ntwie ne abo a wadobɔ afɔde
1: hallelujah